dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy. Proszę? Chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

bez wyjątku. Wszyscy

0: ostre chod węgli.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Saki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

situation.

sticks in the world. What's in the water?

happens every night. Present company, excluded every time.

just liking me.

mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni.

0: dalej ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Gdzie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

0: panów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spliffixa, parnamixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to Proprano.

Byłeś na liście, jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy, tych co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: i miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

present company makes me wanna stay.

Arizona.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam.

oszczędzam, światło wyłączam.

works just like me.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

13 dziwo, choć na liście jest odpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: czułość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa geta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu

Sauna.

Thanks to

Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
2: Słuchaj na radioaktywne.pl.
3: Witam Was serdecznie. Mamy niedzielę 14 czerwca. Minęła właśnie godzina 18. Widzę, że już na Facebooku aktywnie. Minęła właśnie godzina 18, co oznacza, że zaczynamy kolejne spotkanie z listą przebojów Fast Forward Charts. No ostatnio to tak troszkę chodzę w kratkę, jak to pani mówiła w szkole, jak to narzekała pani w szkole na tych, którzy różnie sobie chodzili na lekcje. No bo tydzień temu listy nie było, bo wracałem z Mystic Festiwalu, a no szanowne PKP załatwiła nam powrót pełen wrażeń. Chociaż nawet jakbym wrócił na czas, to i tak byłoby mi ciężko audycję przeprowadzić, więc przepraszam, że mnie nie było. Będzie też kolejne ogłoszenie dotyczące następnych list Fast Forward Charts, ale to może jak trochę więcej ludzi się zbierze, może powiem trochę później, zostawię jeszcze, podtrzymam tu was jeszcze w niepewności. Mogę tylko uspokoić, spokojnie, lista przebojów się nie kończy. To nie jest ostatnie notowanie, będziemy dalej układać notowania, będziemy dalej wyszukiwać nowości, wy będziecie, mam nadzieję, dalej głosować i tak to będzie działało. No jak zawsze powiedziałem pierwsze zdanie bez przedstawienia się, więc może teraz wypadałoby się przedstawić. Listę będę prowadził i realizował ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję, że przyszliście, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dzisiaj do samego końca, czyli do numeru 1, albo jak mówi ramówka, do 20.30, ale już jeśli wiecie, słuchacie regularnie, to wiecie, że to rzadko jest godzina 20.30 ostatnio. facebook.com/fastforwardcharts, tu oczywiście możecie pisać, możecie listę komentować, możecie podpisywać listę obecności. Ja właśnie do tej listy obecności idę i już widzę, że są z nami. Może zacznę od pani, Ewa i Viola z Łodzi. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że pomimo, w sumie to akurat pogoda to nie zachęca dzisiaj do wychodzenia na dwór. W Warszawie to tak zimno i pada. To serce w środku Europy, jak to śpiewał Kazik swego czasu. W Warszawie 15 stopni właśnie i pada. Z tego co wiem, na Pomorzu też deszczowo. A ciekaw jestem jak w Łodzi. Ciekaw jest też jestem jak we Wrocławiu, bo tam słucha nas Żaneta. Pisze, hejka naklejka. Akurat dzisiaj podczas słuchania robię bransoletki, które będę rozdawać przed koncertem G-Luki. Zaczęła mi robić dwa dni po ogłoszeniu ich koncertu i póki co bilet na 14 września już mam zakupiony. Z tego co pamiętam, G-Luka 13 września w Krakowie i 14 września w... I tutaj klubu nie pamiętam. Chyba Progresja w Warszawie. No i proszę bardzo, i realiz... I już redaktor musi sprawdzić pierwszą rzecz dzisiaj. G-Luka szukamy. Chociaż oni chyba na Facebooku to się nie chwalą. A nie, jest. A przepraszam, w Warszawie w klubie Niebo, w Krakowie w klubie Kwadrat. 13 września w Krakowie, 14 września w Warszawie. Koncerty G-Luki. No tak ja mówiłem, że też jestem ciekawy. Też jestem ciekawy właśnie jak brzmi koncert G-Luki na żywo, więc też bilet zakupiłem, też 14 września się wybiorę. Klub Niebo, Żaneta już mi napisała, to bardzo dziękuję. Tomasz z Żor, pozdrawiam, pozdrowionka serdeczne dla wszystkich. Widzę, że Tomasz też udostępnia u siebie audycję, bardzo fajnie, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie nas więcej do słuchania dzisiejszej listy. I jest z nami również Agnieszka z Zamościa, więc pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Dziękuję, że wpadliście w ten niedzielny wieczór. Pogoda nie zachęca, ale ja trochę no, muszę się liczyć z tym, że jak jest lato, to i słuchalność będzie ciutkę mniejsza niż zwykle. facebook.com/fastforwardcharts. Szanowny Facebook mi się właśnie zawiesił. To może jest czas, żeby zapowiedzieć pierwszą propozycję. A na pierwszy ogień dzisiaj można by powiedzieć, że powrócił. Powrócił ten, którego imienia wymawiać nie wolno, ale ja je wymówię. One Assassination Under God. To był album Marilyna Mansona, który wydał w listopadzie 2024 roku. Zagrał też koncert w Warszawie, który rozszedł się w sekundę, z tego co pamiętam. Bardzo szybko bilety się rozeszły i się nie udało na ten koncert załapać. Na następny, mówiąc szczerze, nie próbowałem. Następny będzie grał w Łodzi 18 lipca. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, nie wiem, czy bilety jeszcze są, musiałbym sprawdzić. No a Marilyn Manson idzie za ciosem i kolejny album będzie się nazywał One Assassination Under God Chapter 2, czyli drugi rozdział jego dzieła z poprzedniego, a w zasadzie to jeszcze poprzedniego roku, bo to był rok 2024. Ten sam zespół, ten sam duet, znaczy to samo trio, które pracowało przy poprzednim albumie, pracuje również przy tym. W sumie te utwory powstały przy pracy nad właśnie poprzednim albumem, więc może dlatego taka kontynuacja. Exit Wound to pierwszy singiel z tej płyty i to też nasza pierwsza propozycja.

Marilyn Manson i Exit Wound to pierwszy singiel z drugiego rozdziału płyty One Assassination Under God. Płyta ukaże się 14 sierpnia, bo jeszcze o tym nie mówiłem, a 18 lipca koncert w Atlas Arenie w Łodzi, gdzie supportować Marilyna Mansona będą Wolves. Tak się zespół nazywa. Viola pisze, że w Łodzi póki co słonecznie, ale też wietrznie. No, czyli to tak zwana rodzicielska pogoda, czyli jak jest ciepło i jest wiatr, to jest zimno. Jak to często moja mama mawiała. Viola nam napisała, że w Łodzi słonecznie. Ciekaw jestem, jaka pogoda też i u was. Za to Katarzyna ze Zgierza również dołączyła do grona słuchających. Jest z nami również Ewa z Warszawy. Witam i pozdrawiam wszystkich przy dźwiękach Mansona, no a Manson wrócił z nowym singlem. I też jest kolega Bartosz z Żoliborza, który 2 tygodnie temu do nas napisał, że również słucha i również z Radioaktywnego, więc pozdrawiam serdecznie. To już chyba wszystkich póki co przedstawiłem. Oczywiście jeśli jeszcze ktoś słucha, a jeszcze się nie wpisał na listę obecności, to serdecznie zapraszam i serdecznie polecam. Kolejny singiel przed nami. Teraz lubimy Fast Forward Charts Finlandię, ale to ten w sensie, że zespoły z Finlandii, a nie inne tutaj produkty spożywcze. Jest kolejny zespół fiński w propozycjach do Fast Forward Charts. No i można by powiedzieć, że inna postać ze świata rocka przybiła swoją pieczątkę, bo towarzyszyć zespołowi Without Warning. To jest zespół z Finlandii z Miszą na wokalu, z charakterystyczną wokalistką, która naprawdę potrafi growlować i za chwilę to usłyszycie. Michaela Tuomenoksa, tak to się chyba czyta po fińsku, tak nazywa się ta pani, która za chwilę zaśpiewa z zespołem Without Warning, a razem z nią będzie śpiewał Chris Harms z zespołu Lord of the Lost, który również sobie trochę pogrowluje i usłyszycie growlującego Chrisa Harmsa. To naprawdę będzie warto usłyszeć. Breed, tak nazywa się ten utwór. Without Warning to zespół.

Without Warning z utworem Breed i razem i tutaj zespołowi towarzyszy Chris Harms z zespołu Lord of the Lost. Nadawaliby się na Mystic Festival, na którym nawet byłem tydzień temu, to już wspominałem. Swego czasu Lord of the Lost nawet tam byli. No ale chyba, znaczy to chyba była historia dokładnie taka, że mieli być, ale nie udało im się dojechać ze względu na protesty pod Mystikiem. Taką historię słyszałem, ale tutaj możecie mnie sprostować. Żaneta pisze, że u mnie mocno padało przed chwilą, a teraz wyszło słoneczko. A w Warszawie chyba odwrotna historia, bo możecie usłyszeć, że deszcz za oknem pada. Albo nie, bo być może mikrofon to wycina. Pozwolicie, że okno zamknę w studio? Od razu lepiej. Bartosz napisał. Aktywacja środowa miała ponad miesięczną przerwę, a być może mi dopiero w przyszłą środę uda się przybyć na audycję, jeśli obowiązki pracy w szkole, rada pedagogiczna z zatwierdzaniem ocen pozwolą. No to widzę, że kolega Bartosz nauczyciel. Pozdrawiamy serdecznie. Bartek z Żoliborza. Przy okazji sobie odświeżyłem odcinek programu Hugo z 14 czerwca 2008 roku. Szkoda, że programu już nie ma, ale może na fali nostalgii jest szansa, aby wrócił. A słowa pisze, spacerując na Żoliborzu, obok klubu, w którym obchodzone były uroczystości tysięcznego wydania listy. Znajduje się też tam ulubiona pizzeria z czasów dzieciństwa, czyli lokal Potocka 21, tak? Faktycznie jest w po sąsiedzku. Jak swego czasu mieszkałem blisko Potoku, to nawet zdarzało mi się stamtąd pizzę zamawiać. A w Warszawie burza, bo właśnie błysnęło. Nazywana przez okolicznych mieszkańców garażem ze względu na fakt, że znajduje się w przebudowanym garażu domku jednorodzinnego właściciela. U mnie zaczyna padać. No u nas burza, ale że Żoliborz to w Warszawie, to pewnie u nas pogoda będzie podobna. facebook.com/fastforwardcharts. Jeszcze zerknę na listę obecności, a widzę, że dołączyli do nas też kolega Tomasz Tomek z Radomia. I Viola z Kalet na Śląsku, więc pozdrawiamy Kalety serdecznie. Akurat często właśnie od naszych słuchaczy z Kalet przychodzą propozycje z Finlandii, no to Without Warning akurat przed chwilą było. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na wasze wiadomości. A my pozostaniemy w Skandynawii, ale tym razem Szwecja. Don't go in the forest. Tak nas ostrzegali w poprzednie Halloween, bo wydali wtedy akurat swoją kolejną płytę. To zespół Avatar. Jeszcze wcześniej grali jako support grupy Iron Maiden na Stadionie Narodowym. Przyjechali też na kilka, znaczy dokładnie na jeden koncert w Polsce. I jeszcze pewnie nie raz o nich usłyszymy. Zwłaszcza, że ten utwór Crying Fire powstał jeszcze właśnie przy sesji nagraniowej płyty właśnie Don't Go in the Forest, ale panowie uznali, że jest tak dobry, że zostawią go na później. No i postanowili go zaprezentować właśnie teraz. Crying Fire zespołu Avatar to nasza trzecia propozycja.

Avatar i Crying Fire to taka rozgrzewka albo przypomnienie o sobie po płycie Don't Go in the Forest, ale coś czuję, że też tutaj kolejny album albo może i kontynuacja poprzedniego się szykuje od zespołu Avatar. Panowie to mocno teraz zajęci do końca roku, bo będą w trasach koncertowych. Widziałem, że trasa koncertowa i w Ameryce, potem nawet Australia, no a na koniec roku przyjadą do Europy i w zasadzie jeśli ktoś ma ochotę się wybrać na żywo na zespół Avatar, to 19 grudnia zagrają we Wrocławiu w klubie A2. To będzie taki koncert na gwiazdkę w sumie, bo to 19 grudnia to już blisko. Albo koncert, żeby się oderwać od całej tej świątecznej gonitwy i posłuchać sobie zespołu Avatar na żywo, na przykład śpiewającego utwór Crying Fire, który u nas dziś w propozycjach. facebook.com/fastforwardcharts. Do grona słuchaczy dołączył kolega Paweł Sosnowca. Więc pozdrawiamy Sosnowiec serdecznie. A Katarzyna ze Zgierza pisze, pochwalę się, wczorajszy koncert super, koncert zespołu Kingsfear, jeśli dobrze widzę, bo widzę tutaj płytę grupy Kingsfear, ale też płytę grupy My Utopia, więc obydwa grane na Fast Forward Charts, obydwa znane u nas. Więc widzę, że tutaj zakupy zrobione na koncercie. Zaskoczona pozytywnie, zupełnie nie znałam tych zespołów. W piątek byłam na Ironhead, też pozytywny odbiór, mimo że dużo osób nie lubi tej kapeli. Tomasz pisze, że akurat ja lubię Ironhead. Ja szczerze mówiąc też darzę sympatią, bardzo podoba mi się ten wokal. Brzmi ciekawie, a i często ciekawe teksty. Czekamy na coś nowego też od Ironhead. Kingsfear byli w ostatnim notowaniu, czy w tym będą, to zobaczymy. facebook.com/fastforwardcharts. O osobach na liście obecności już mówiłem. No to chyba mogę przejść do kolejnej propozycji. Mamy same zagraniczne póki co, no to teraz będzie propozycja z Polski. I jak wcześniej mówiłem o znaku jakości od Chrisa Harmsa z Lord of the Lost, to przy Without Warning, druga propozycja to właśnie była, to teraz też mamy znak jakości, ale tym razem od Ani Ortodox zespołu Kloster Keller, ponieważ zespół Atma, raz, że ja ich poznałem, jak grali jako support właśnie grupy Kloster Keller w listopadzie, w Proximie, wtedy Kloster Keller promowali Argento. Jeszcze raz potem wystąpili w maju, ale tu już supportował kto inny, supportowali PIO. No i Ania Ortodox ma też zwyczaj zapraszania na scenę jedną z wokalistek, które akurat uczy, bo Ania Ortodox też uczy wokalu takiego metalowego. Więc być może jeszcze sporo tutaj uczennic ma nam do zaprezentowania, a i te uczennice potem trafią do zespołów i właśnie będziemy mogli słuchać nowych zespołów na antenie. Zespół Atma przed nami, A-T-H-M-A, tak się pisze. Supportowali właśnie Kloster Keller i wokalistka Katarzyna Bloch również zaśpiewała jeden utwór, jeśli dobrze pamiętam, tylko nie pamiętam już dokładnie, który. Atma to Katarzyna Bloch właśnie na wokalu, Piotr Solnica na gitarze. Swoją drogą Adam Najman na perkusji, syn Ani Ortodox, no i też na perkusji również w zespole Kloster Keller teraz. Łukasz Adamkiewicz na gitarze basowej i Piotr Balasiewicz na klawiszach. W objęciu gwiazd, tak nazywa się ten utwór i to nasza czwarta propozycja.

Atma w objęciu gwiazd to czwarta propozycja, jedyna polska propozycja w dzisiejszym zestawie. Zobaczymy, jak się przyjmie. Mam nadzieję, że spodoba wam się i będzie można posłuchać jej w następnych notowaniach. Oczywiście, że właśnie tak. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście czekam na wasze komentarze i walczę właśnie z Facebookiem, żeby mi najnowsze komentarze wyświetlił i mam nadzieję, że mi się to uda. Właśnie, kolejna propozycja teraz. Jak na początku ich posłuchałem, to myślałem, że to na pewno jakiś nordycki zespół, na pewno jakaś Skandynawia, na pewno ktoś ze Skandynawii i jeszcze taki właśnie mocno nawiązują do takich, można by powiedzieć, historii Wikingów, taki mocno skandynawski folklor i w teledysku, i w samej muzyce. Zespół nazywa się Skald, ale jak sobie przeczytałem, to okazało się, że oni są z Francji. Ale śpiewają właśnie po staronordycku i na przykład ich najnowszy album Draumakona oznacza kobietę ze snów i jest to właśnie utwór o losach właśnie kobiet, które musiały jakby radzić sobie z życiem wśród Wikingów. Tak to właśnie, taką tematykę teraz zespół Skald przyjęli. 25 września wydadzą swój kolejny album, który będzie nazywał się Orlog. I tutaj jeszcze warto przyjrzeć się pisowni, bo tu mamy takie O przekreślone, RL, O z takim ogonkiem jak przy O i G. I to faktycznie jest to zespół staronorweski, jest to język z staronorweski, czy staronordycki raczej. Zespół Skald też będą towarzyszyć w trasie koncertowej zespołowi The Who, po tym jak już właśnie wydadzą płytę Orlok, to 25 września, a 19 i 20 października zagrają w Stodole w Warszawie, właśnie supportując The Who. Więc jeśli wam się ta muzyka spodoba, a mówiąc szczerze, ostatnie The Who mi trochę nie podeszło, to wam się przyznam, ale jak usłyszałem Skald, to zaczynam się zastanawiać, czy się właśnie na jeden z tych koncertów nie wybiorę. Draumakona, czyli kobieta ze snów zespołu Skald, to ostatnia propozycja.

Skald i Draumakona, czyli kobieta ze snów po staronordycku. To była ostatnia, piąta propozycja do Fast Forward Charts. Na wszystkie będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20:30. Jeśli oczywiście macie ochotę usłyszeć je w kolejnych notowaniach Fast Forward Charts, to zapraszam do głosowania po godzinie 20:30 albo raczej po zagraniu numeru 1 dzisiejszego 1005 notowania Fast Forward Charts. To będzie można głosować na dowolną liczbę utworów codziennie. No i właśnie, jeśli chodzi o następne notowania listy przebojów Fast Forward Charts, to tutaj ważne ogłoszenie, bo następne notowanie nie będzie co tydzień, ale nie będzie za tydzień, ale od początku. No tak się złożyło mi teraz, że 3 następne niedziele mi trochę wypadają z planu. No za tydzień wybieram się na wesele na drugi koniec Polski, więc no nie będę mógł ani przeliczyć notowania, ani go tutaj poprowadzić, więc no siłą rzeczy nowego notowania za tydzień nie będzie. I myślałem, co tutaj z tym faktem zrobić, zwłaszcza, że następne na następne 2 niedziele będę na urlopie też poza Polską, więc tutaj też będzie ciężko i wymyśliłem coś takiego. Dajcie znać, jak wam się plan podoba, albo też możecie sobie teraz właśnie wyjąć kalendarzyk i pozaznaczać odpowiednie daty. I sobie porobić notatki, żeby nie zapomnieć, chociaż ja jeszcze będę wszystko przypominał na Facebooku. Więc tak, za tydzień listy nie będzie, będzie na antenie poleci pewnie jakaś audycja archiwalna, żeby właśnie zapełnić antenę. Następne notowanie ukaże się na stronie fastforwardchart.com wyjątkowo w piątek 26 czerwca, tak żeby po prostu jak najwięcej głosów zebrać i z jak największej ilości głosów zrobić notowanie i też dać sobie czas na znalezienie propozycji do kolejnego notowania. I to notowanie poleci jako playlista na antenie 28 czerwca. Ale 26 czerwca wieczorem będzie już na stronie, będzie już można wtedy zacząć w piątek głosować. 5 lipca pewnie znów dam audycję archiwalną. No i następne notowanie na żywo na antenie już 12 lipca w niedzielę. Więc tak, następne notowanie 1006 będzie 26 czerwca, 1006 będzie tylko na stronie albo w formie playlisty na antenie, to 26 czerwca na stronie i 28 na antenie, a 12 lipca następne notowanie już w radiu, notowanie 1007. Mam nadzieję, że nie poplątałem, mam nadzieję, że powiedziałem wszystko, co powinienem powiedzieć i mam nadzieję też, że oczywiście słyszymy się i dziś, i w następnych notowaniach. Mam też nadzieję, że będziecie głosować.

głosować i układać listę dalej. Chociaż ja wiem, że jak nie ma listy w radiu, to pewnie trochę, troszkę jakby się zapomina o głosowaniu wtedy, jakby ja to rozumiem, ale no tutaj muszę was poinformować, no nie jestem w stanie rozwiązać tej sytuacji inaczej. Mam nadzieję, że oczywiście się słyszymy i mam nadzieję, że lista Fast Forward Charts będzie trwać, jak to Tomasz napisał po zlocie, do końca świata i o jeden dzień dłużej. Taką też mam nadzieję i taki mam plan. facebook.com/fastforwardcharts. Jak już dałem ogłoszenie, to może zanim przejdę do notowania, to przywitam kolejnych słuchaczy na liście. Jest z nami Ania z Drawska-Pomorskiego. Ania jest co tydzień prawie, że za każdym razem ją widzę, więc pozdrawiam serdecznie Drawsko-Pomorskie. Ciekaw jestem, jak tam pogoda. Jest kolega Piotr. No nie jest, nie ma napisane z kąd jest, ale z pewnego zespołu, który też jakiś czas temu graliśmy w Fast Forward Charts. Pozdrawiam serdecznie. No i jest Kornelia z Kalet na Śląsku, ale jeszcze nie mogę powiedzieć, że Kalety w komplecie. Kornelia jak zwykle z kawą i ciastkiem do nas, więc i ciastkiem się chętnie poczęstuje i kawy chętnie się napije. facebook.com/fastforwardcharts. Zapraszam kolejnych słuchaczy do podpisywania listy obecności i również do tego, żeby dać znać, jak słucha wam się listy, co robicie przy liście, albo nawet jak pogoda dzisiaj u was. 25 utworów w 1005 notowaniu Fast Forward Charts, 25 utworów to tak jak co tydzień, a składają się na nie 5 awansów, 10 spadków, 6 utworów, które pozostało bez zmian. No ciekawe notowanie, bo to aż 6 utworów nie zmieniło pozycji, 3 nowości i jednemu utworowi udało się wrócić. Na miejscu 25 zaczynamy od Japonii. Diren Gray, Kaijin Nikisu. 6 raz na liście, ale dzisiaj spadek z 20 na 25.

Na 25. w 1005 notowaniu Fast Forward Charts zespół Diren Grey z utworem Kaijin Nikisu. To z 20 na 25 po 6 tygodniach na liście. No i strefy spadkowej ciąg dalszy. Tutaj spadek już dużo mocniejszy. 14 oczek w dół z 10 na 24. Seni z utworem Skoro tak kochasz mnie. Po 2 tygodniach na liście. No mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli go usłyszeć.

No święci nie jesteśmy, zwłaszcza jeśli pozwalamy Seniemu tak spadać. 14 oczek w dół z 10 na 24 po dwóch tygodniach na liście. No ja mam nadzieję, że w następnych notowaniach, nawet tych nieemitowanych, ten trend się odwróci. Chociaż co ja mówię o notowaniach, to jedno będzie nieemitowane przecież 26 czerwca. A dołączył do nas właśnie Arek z Łodzi, więc Łódź jak zwykle licznie nas słucha. Pogoda w Drawsku, to pisze Ania, beznadziejna, szaro, buro, ponuro i deszczowo, przez to musiałam odwołać grilla. No przykro, no smutno trochę, że grill się nie udał. No ja wiem, że w sumie marne to może pocieszenie, ale mam nadzieję, że chociaż może lista jakoś ten smutek ukoi. A muzyka łagodzi obyczaje, więc mam nadzieję, że chociaż może tak będę mógł pocieszyć. facebook.com/fastforwardcharts, 23 utwory do końca. Szkoda, że w Polsce nie zagrają, ale jak jadę do Grecji, to tam akurat właśnie 28 czerwca będą grać Black Veil Brides z utworem Vindicate. Niestety dzisiaj 7 oczek w dół z 16 na 23.

Black Veil Brides i Vindicate. To niestety spadek o 7 oczek z 16 na 23 po 9 tygodniach na liście. Żaneta pyta, Jezu, co tu tyle spadków dzisiaj? No, strefa spadkowa zapowiada się dzisiaj dosyć mocno. Niestety 10 spadków mamy, a tylko 5 awansów, no, ale też 6 utworów, które pozostały bez zmian. A Black Veil Brides wystąpili na Rockin' Park bodajże w Niemczech i ich występ jest bardzo dobrze oceniany. W sumie żałuję, że nie załapali się na Mystic Festival. Mogliby tam pasować. Może dlatego Mystic Festival chce być większy rok temu, bo za rok będą już na letnisku i tam będzie więcej scen, no i może więcej zespołów przyjedzie. Bo na przykład też Bloodywood byli na Rockin' Park i też byli bardzo dobrze ocenieni. No ja mam nadzieję zobaczyć ich w Grecji, właśnie jak tam będziemy z Natalią pod koniec czerwca. Przepraszam, facebook.com/fastforwardcharts. Ewa pisze, jak to Vindicate wpada w ucho. No bardzo dziękuję, no szkoda, że spada. Mam nadzieję, że awansuje jeszcze w następnych notowaniach. Następny utwór to dopiero spadek. Szkoda, że aż tak mocny. Najmocniejszy w dzisiejszym notowaniu. 18 oczek w dół. Z 4 na 22. No i jeszcze dopowiem. Dzisiaj, tuż przed zamknięciem głosowania, przyszedł głos, który uratował ten utwór, bo ten utwór by się znalazł poza listą, gdyby nie ten głos. Szum. Tak panowie, no, znaczy nie panowie, bo to akurat pani na wokalu. Tak pankowcy się nazywają. Z płyty Krzyk z utworem Nie ma. Z 4 na 22.

No mam nadzieję, że nie będzie można tak powiedzieć o tym utworze w następnych notowaniach, bo fajnie by było, jakby jednak był. Szum to zespół, nie ma to utwór. Z 4 na 22, co jest największym spadkiem w 1005 notowaniu listy przebojów Fast Forward Charts. Facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że dołączają nowi słuchacze, dołączają zespoły. Zespół Solum właśnie się oznaczył, że również słucha, więc pozdrawiamy serdecznie. I kolega Piotr z Warszawy również z nami jest, więc też pozdrawiam serdecznie. Fajnie to, że już coraz więcej osób słucha nas też i w Warszawie. W Warszawie też zagrają The Warning. To już 30 czerwca, to już za, jeśli dobrze liczę, 2,5 tygodnia. Na letniej scenie progresji pojawią się właśnie siostry Villarreal, czyli zespół The Warning. Ego, tak albo Ego, bo to utwór po hiszpańsku akurat, z 24 na 21.

The Warning i Ego to, co ja po tym angielsku, Ego, z 24 na 21 po 3 tygodniach na liście. No to był mały awans, teraz niestety wracamy do strefy spadkowej. Black Veil Brides po raz kolejny, tym razem też z Robem Flynnem z Machine Head. Revenger, niestety to spadek z 15 na 20 po 5 tygodniach na liście.

15 na 20 po 5 tygodniach na liście Black Veil Brides z utworem Revenger, tutaj wspomagani przez Roba Flynna z Machine Head. Ciekawe, czy też wpada z nimi na koncerty, żeby również wykonać ten utwór. Rob Flynn rok temu w Grecji zaskoczył i pojawił się na przykład na scenie z zespołem Gojira, więc wiecie, wszystko jest możliwe, a Rob Flynn podobno lubi właśnie urlopy w Grecji. facebook.com/fastforwardcharts, czekam tutaj na wasze komentarze i wiadomości. Na 19 chwilę odpoczniemy od strefy spadkowej. Chwilę odpoczniemy od strefy spadkowej, bo tutaj akurat mamy utwór, który zachował swoją pozycję sprzed tygodnia. Po 5 tygodniach na liście 19 miejsce utrzymane zespół Korno z utworem Reward the Scars.

Korn i Reward the Scars to miejsce 19 obronione po 5 tygodniach na liście. Dalej będziemy wspominać Mystic Festival, bo teraz przed nami Black Label Society. Zamknęli piątkową główną scenę na Mystic Festivalu. Akurat na ich koncert, chociaż w sumie to już trochę wcześniej przestało padać. I Zach Wild mógł powspominać ze sceny Ozziego Osborna. No More Tears zagrali, ale także Ozzy's Song, który teraz u nas dzięki waszym głosom wraca na miejsce 18.

Solówkę trzeba było zagrać w całość. Black Label Society z utworem Ozzy's Song to jedyny powrót do 1005 notowania Fast Forward Charts. Szósty raz na liście i dzisiaj na miejscu 18. Wszystko dzięki waszym głosom. Być może tutaj Mystic Festival zadziałał, żeby ten właśnie zespół wrócił. Dobrze, że już nie padało na ich koncercie, chociaż ta solówka w deszczu musi robić klimat. A Ewa właśnie napisała, że do Łodzi właśnie zawitała ulewa. Więc ona mogła posłuchać tej solówki w deszczu, chociaż tylko za oknem. Dobrze, że nie na festiwalu, kiedy pada na głowę. 17 miejsce i to również będzie wspomnienie Mystic Festivalu. Tu akurat pozycja obroniona. Zespół Anthrax z utworem It's for the Kids.

zespół Anthrax i It's for the Kids zagrali ten utwór na Mystic Festiwalu i tutaj musiało być mocne pogo. Cursum Perficio, tak nazywa się ich płyta, która ukaże się 18 września. 17 miejsce za nami, 16 przed nami, ja przypominam o facebook.com/fastforwardcharts. A teraz w sumie to już możemy zagrać miejsce 16. I znów będziemy w Japonii i teraz idziemy jakby pokolenie wyżej, jeśli chodzi o Visual Key, bo wcześniej graliśmy Diren Grey. G-Luke wspominaliśmy na samym początku, bo przyjadą na koncert, na dwa koncerty nawet do Polski. 13 września w Krakowie w klubie Kwadrat i 14 września w klubie Niebo. To jeśli chodzi o wizualki w Polsce, to będzie można usłyszeć G-Luke. Może kiedyś też usłyszymy Lunacy, utwór Forever. Niestety spada o trzy oczka z miejsca 13 na 16.

Luna Sea i Forever to miejsce 16, spadek z miejsca 13 po 2 tygodniach na liście. facebook.com/fastforwardcharts, zapraszam oczywiście do komentowania. Kornelia właśnie napisała, że w Kaletach raz słońce, raz deszcz i tak na przemian. Akurat teraz pada. A w Warszawie akurat teraz całkiem jasno i akurat się rozpogodziło, więc może jeszcze będzie ciepło przez jakiś czas. A ja czekam, żeby było ciepło tak ogólnie. Lato, proszę przychodzić. facebook.com/fastforwardcharts. Teraz przed nami miejsce 15, a na miejscu 15 pierwsza z 3 nowości. Jak tylko usłyszałem ten wokal na scenie na Mystic Festiwalu, na Park Stage dokładnie w sobotę, to ja potem jeszcze Tom Eglund powiedział, że wydali akurat płytę Architects of a New Weave. Swoją drogą uświadomiłem sobie, że źle czytałem ten tytuł, bo to są architekci nowego porządku, a nie architekci nowej fali. Architects of a New Weave. To usłyszę, już od razu pomyślałem, że muszę sprawdzić, czy mają jakieś single, żeby do Fast Forward Charts ich dodać. No i mamy A Burning Flame, utwór nagrywany razem z Michaelem Stane, wokalistą, tutaj sobie gdzieś to wypisałem, wokalistą zespołów Dark Tranquility, The Halo Effect albo Cemetery Skyline. Ogólnie bardzo popularny wokalista metalowy w Göteborgu, bo stąd właśnie pochodzą Evergrey. A Burning Flame to dzięki waszym głosom nowość na miejscu 15.

Nowość na miejscu 15, zespół Evergrey z utworem A Burning Flame. To akurat z nowo wydanej płyty Architects of a New Weave, która miała premierę 5 czerwca, akurat w czasie Mystic Festivalu. Tom właśnie powiedział, że mają płytę. Ciekawe, czy ktoś kupił sobie na merchu i poszedł potem podpisać, bo podobno na Signing Session też byli. Nowość na miejscu 15. Póki co jedyna, jeszcze będą dwie dzisiaj. Żaneta pisze, akurat już pokażę rezultaty mojej pracy przy robieniu bransoletek z tytułami piosenek i nie tylko, bo zrobiłem jeszcze z nazwami członków grupy, między innymi G-Luka, Rico na wokalu, Sena gitarzysty i Boogie basisty. Brakuje jeszcze Ziana perkusisty. Ale brakowało mi koralików z literką A. No ale widzę, że jak sobie policzyłem tutaj na zdjęciu, 24 bransoletki już zrobione. Mam nadzieję, że będzie więcej, bo widzę, że tutaj tempo pracy dobre. W półtorej godziny, jeśli to od początku Fast Forwardu. No chyba, że wcześniej. Ale to też i tak robi wrażenie. Widzę, że tutaj jest bransoletka z imieniem Eliza. Podejrzewam, że to dla koleżanki jakiejś albo siostry. Może Żanety. facebook.com/fastforwardcharts. Pokażcie, co, jak spędzacie listę, co robicie. Może macie ochotę się pochwalić. To dajcie znać. Nam zostało 14 utworów jeszcze do zagrania w 1005 notowaniu Fast Forward Charts. I tutaj przy okazji miejsca 14 to spadek o 5 oczek z 9 po 7 tygodniach na liście. Zespół Defiart z utworem Odwrócić los, ale zanim zagram, to jeszcze jest ogłoszenie koncertowe tutaj, bo panowie z Defiart właśnie ogłosili trasę koncertową. I w lipcu zagrają na rokowisku w Zwierzyńcu. Potem w Zamku Ćmielów zagrają 22 sierpnia na festiwalu Sound of the Ages. No pamiętam, że ten festiwal był reklamowany też właśnie na Mystic Festival i nazwę Defiart można było zobaczyć na tablicy. Więc mam nadzieję, że wieść się poniosła. No i potem trasa koncertowa, końcówka września i cały październik, po kolei 25 września Lublin, potem 26 września Skarżysko-Kamienna, potem 2 października Bydgoszcz, 3 października Słupsk, 4 października Gdańsk, to jest piątek, sobota i niedziela, jeśli dobrze pamiętam, 9 października Leśniczówka w Chorzowie, 10 klub Żaczek w Krakowie i koniec trasy w klubie After Dark w Warszawie 24 października. Sobie sprawdziłem, że klub After Dark to akurat klub na Nowym Świecie. Jeszcze go nie znałem, może będzie okazja poznać. 24 października w klubie After Dark w Warszawie zagrają Defiart, a u nas teraz na miejscu 14 z utworem Odwrócić los.

Z 9 na 14 zespół Def Jard z utworem Odwrócić los. Po 7 tygodniach na liście niestety spadek o 5 oczek, ale zagrają w kilku miastach w Polsce we wrześniu i w październiku w Warszawie 24 października, tak jak już mówiłem. Przy okazji nie wiem, czy śledzicie Mundial. Ja akurat muszę przyznać, że śledzę go raczej słabo, bo w sumie mecze w takich porach zdecydowanie nie dla Europy, ale mogę powiedzieć, że reprezentacja Curaçao właśnie strzeliła bramkę Niemcom, więc tutaj czarny koń turnieju może się nam szykuje. Ale jest remis 1-1 póki co w meczu Niemcy-Curaçao, który właśnie teraz trwa. 13 utworów nam zostało do końca. Zespołu z Curaçao akurat na liście nie mam. Mam zespół ze Scranton. Swoją drogą to jest to samo Scranton, w którym dzieje się akcja The Office. Taka ciekawostka o zespole Motionless in White, że pochodzą z tego samego miasta. Na miejscu 13 spadek z miejsca 12 to utwór Playing God z utworem Corey Taylor. A tutaj czekamy na album Decades. Album Decades będzie miał premierę 17 lipca, a teraz miejsce 13.

Motionless in White i Corey Taylor tutaj wspomaga ich w tym utworze. To ten utwór to Playing God z 12 na 13, więc oczko w dół dzisiaj po 4 tygodniach na liście. Właśnie Żaneta mi napisała, że G-Luka również mają piosenkę pod tytułem Eliza, więc to jest tutaj raczej

panowie z Transgresji zagrają następne koncerty i widzę tak, przynajmniej za Facebookiem. Festiwal Rozbujany Zagajnik to będzie 7 i 8 sierpnia. Tam pewnie pojawią się panowie zespołu Transgresji, ale nie jest napisane dokładnie kiedy. End of Summer to festiwal w Środzie Wielkopolskiej, potem Łopenfest. Tak to się dokładnie nazywa. Łopenfest to... przepraszam, tutaj ciągle mi coś na gardło wchodzi ostatnio. Mam nadzieję, że nie słychać aż tak, albo przynajmniej aż tak nie przeszkadza. Łopenfest to 4 i 5 września. No proszę, na Łopenfeście akurat też i koniec listopada widzę. W piątek, 4 września. Potem też Transgresja. Wcześniej też Sandały Mariana na przykład, a w sobotę Punched Orange, My Own Abyss, Miasis, Hamulec i wielkie ilości piorunów naraz. Potem jeszcze FOF Festiwal 7 listopada w Gdańsku i 19 grudnia w Warszawie. Czyli to też będzie koncert na odstresowanie przedświąteczne. Powiedz mi jak, najstarszy utwór dzisiaj w notowaniu, bo to 12 tygodni na liście, no i jeszcze awansują z 14 na 12.

z 14 na 12 Transgresja z utworem Powiedz mi jak. To 12 tydzień na liście, co oznacza, że jest to najstarszy teraz utwór. No ale mam nadzieję, że jeszcze w następnym notowaniu, co prawda tylko na stronie, ale jeszcze się znajdą. Następne notowanie, przypominam, Fast Forward Charts 26 czerwca w piątek wyjątkowo się ukaże tylko na stronie, a potem 28 czerwca jako playlista. Tak, jeszcze będę przypominał o tym pewnie pod koniec audycji. 11 utworów nam zostało do końca. facebook.com/fastforwardcharts. To przypominam, że można do nas pisać, a tutaj też zdecydowany weteran listowy. 11 tygodni na liście, no i się wycofują powoli z pierwszej dziesiątki. Z 7 na 11 Alter Motif z utworem Niewidzialna Więź.

7 na 11 Altermotiv z utworem Niewidzialna Więź. W sumie to drugi najstarszy utwór dzisiaj w Fast Forward Charts. No ale to akurat spadek o 4 oczka dzisiaj. Pierwsza dziesiątka przed nami właśnie teraz. Żaneta pisze, że u niej właśnie pada deszcz, a my otwieramy pierwszą dziesiątkę. Największy awans z kolei w 1005 notowaniu Fast Forward Charts. Panowie z zespołu Hokka teraz mają pracowity okres, bo zaczynają sezon festiwalowy, a potem jeszcze we wrześniu i październiku będzie trasa po Finlandii, a potem zobaczymy, czy jeszcze gdzieś. Ale to póki co właśnie w Helsinkach już mieli koncert debiutancki, to już w maju. Teraz w Lahti w ten piątek mieli pierwszy koncert festiwalowy. Via Miseria, to tutaj musiały wasze głosy przyjść ponownie. Być może fani, którzy zapomnieli w poprzednim notowaniu zagłosować, teraz wrócili z głosami. No i są efekty. 15 oczek do góry z 25 na 10 po 5 tygodniach na liście.

Największy awans w 1005 notowaniu Fast Forward Charts dzisiaj należy do Hokki, a w zasadzie to zespołu Hokka, bo to w sumie cały zespół. Via Miseria z 25 na 10 po 5 tygodniach na liście. No i Ania napisała, że wieczór stał się lepszy, jak właśnie Hokka awansował. No to cieszę się, że udało mi się pocieszyć. Ewa z kolei widzę, że tutaj Ewie podoba się Altermotiv. No dzisiaj Altermotiv akurat tuż przed pierwszą dziesiątką. Na 11 z utworem Niewidzialna więź. A na 9, bo teraz przed nami miejsce 9, kolejna nowość, zespół Batna. Swego czasu utwór Niechciani na Fast Forward Charts, również z albumem Niechciani też byli. Teraz utwór również o poważnej tematyce. Ziemia, która pije krew. To nowość na miejscu 9.

Nowość na miejscu 9, Batna z utworem Ziemia, która pije krew. No muszę przyznać, że to naprawdę mocny w przekazie utwór. Słuchałem go w pociągu wracając z Mystika i to stwierdziłem, że naprawdę to był dobry utwór na... To utwór, który naprawdę dobrze, prawda, uderza swoim sensem. Szukałem tutaj słów. Katarzyna ze Zgierza pisze, że ja już muszę znikać. Dzięki za listę, do zaś. I przypominajcie o głosowaniu. No będę przypominał, będę wstawiał posty, no może z wyjątkiem okresu, gdzie będę na urlopie, no to wtedy no wybaczcie, ale odpuszczę sobie troszkę, wiecie, czasami trzeba odpocząć. Ale ogólnie to będę wstawiał. 8 utworów do końca, 8 miejsce przed nami. Ja tylko jeszcze zerknąłem na wynik meczu Niemcy-Curaçao. I tu już mamy 3-1 dla Niemców teraz w tym momencie. Czyli no, ale Curaçao ma tu swój moment. Czy Curaçao, to się jakoś tak czyta, jak zapytałem wujka Google. 8 miejsce. Megan z utworem The Devil of Rock and Roll. I to jest akurat pozycja obroniona po 7 tygodniach na liście.

z 8 na 8 po 7 tygodniach na liście. Megan i The Devil of Rock'n'Roll. facebook.com/fastforwardcharts. Katarzyna na poprzednim wejściu już pisała, że musi lecieć. To już czytałem. Tak, będę przypominał o głosowaniu w social mediach. A teraz na miejscu 7. Przy okazji powiem, że za chwilę minie godzina 20. Jeśli ktoś akurat potrzebuje sobie wyregulować zegarki, to 20 minęła właśnie teraz. I mogę zapowiedzieć miejsce 7. Zaczynali od miejsca 1. Zaczęli bardzo, można by powiedzieć, z hukiem. Potem spadli na 11. Teraz odrabiają straty. Po 3 tygodniach na liście panowie z Insect twierdzą, że nikt nie puści tego w twoim radio. No to patera. 7.

0: Siema, siema. Miałeś okazję posłuchać naszego singla?
1: No, wiesz, słucham, naprawdę słuchałem, ale myślę, że...

No a my właśnie puściliśmy. Insekt z utworem Nikt tego nie puści w Twoim radio z 11 na 7 po 3 tygodniach na liście. Oni myśleli, że nikt tego nie puści, ja puściłem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Szóste miejsce przed nami. Akurat Evanescence nie mają takiego przekonania o swoich utworach. Nawet wydali płytę Sanctuary. Jeszcze nie miałem okazji posłuchać, bo muszę przyznać, że ten tydzień to też miałem, można by powiedzieć, po prostu na wariackich papierach. Dlatego to zawsze chętnie przychodzę sobie do studia i poprowadzę listę. Sześć utworów do końca. Szóste miejsce teraz przed nami z płyty Sanctuary Evanescence Who Will You Follow? Jeszcze statystyka to spadek z miejsca 5 po 7 tygodniach na liście.

Evanescence i Who Will You Follow to miejsce szóste, spadek z miejsca piątego po 7 tygodniach na liście. Właśnie Ewa napisała, że Evanescence zawsze przyciąga słuchaczy. No mam nadzieję, że wszystkie inne zespoły też, ale Evanescence dają radę w sumie od lat, od Bring Me To Life po prostu zawsze się pojawiają. No i nie wiem, czy wszyscy się ze mną zgodzą, ale zawsze dowożą. Przynajmniej według mnie. facebook.com/fastforwardcharts. Za chwilę zespół, który też według mnie zawsze dowozi. Właśnie tutaj patrzę, czy mogę. Są tu jakieś ciekawe ogłoszenia, jeśli chodzi o zespół Mastodon. Przy okazji to jest nowość. Nowość i to najwyżej notowana nowość w 1005 notowaniu Fast Forward Charts. Nowość i to najwyżej notowana nowość. No takie powtórzenie mi tu wyszło. Też wspomnienie z Mystic Festivalu, też ten utwór grali. To jest utwór na cześć Brenta Hintza, który grał na gitarze elektrycznej. Był gitarzystą w Mastodon, ale jego styl gry przypominał grę na banjo, co na przykład słychać dobrze w utworze Blood and Thunder, który chyba jest ich najbardziej popularnym utworem, mam wrażenie, ale tutaj fani grupy Mastodon mogliby się ze mną nie zgodzić. W każdym razie zespół obiecał, że na pewno wróci do Polski po tym, jak dobrze im się grało na Mystic Festivalu. Jak tylko wydadzą płytę, dadzą znać o trasie koncertowej po Europie i Polska coś czuje, że ma duże szanse tam być. Your Ghost Again to właśnie na cześć Brenta. Mastodon to nowość na miejscu piątym.

Nowość na miejscu piątym, Mastodon z utworem Your Ghost Again. I to najwyżej notowana nowość i mam nadzieję, że ten utwór nam trochę na liście pogra. facebook.com/fastforwardcharts właśnie zaglądam i patrzę, że właśnie Ewa dopisała, jeśli chodzi o Evanescence, tak zdecydowanie zawsze dowożą. I każdy utwór zawsze trzeba sprawdzić. Zgodzę się z tym bardzo. Cztery utwory do końca, miejsce czwarte. No i jeśli lista słuchaczy, lista tutaj gości nie kłamie, no to panowie właśnie nas teraz też słuchają. Dwa oczka do góry, z szóstego na czwarte, po trzech tygodniach na liście awansują Solum z utworem Knieje.

6 na 4 zespół Solum z utworem Knieje po, jeśli widzę dobrze, 3 tygodniach na liście. Pierwsza trójka już przed nami. Solum właśnie piszą, że słuchamy i pozdrawiamy. No to dzisiaj miejsce 4 dla was akurat na Fast Forward Charts mogę wam ogłosić. facebook.com/fastforwardcharts. Ja właśnie patrzę, co na podium i co słychać u innych zespołów. I widzę, że Lost in You również będą mieli pracowite lato, bo po kolei wszystkie festiwale, na których będą, to Czochra i Łobra, to w lipcu, potem Rock and Palast, to już druga połowa lipca, jeśli dobrze pamiętam. Poland Rock Festival, tam też będą. Hanysy 2026, no i przystanek Żory, jeśli dobrze pamiętam, to jakoś w okolicach 10 sierpnia. Pracowite lato, jeśli chodzi o zespół Lost in You w tym roku. No u nas też fani pracują na ich pozycję na liście, bo 10 tygodni są już z nami, czyli to chyba trzeci najdłużej będący utwór na liście, jeśli dobrze patrzę w notowaniu. No i pozycja trzecia utrzymana. Shen.

Z trzeciego na trzecie po 10 tygodniach na liście zespół Lost in You z utworem Shen. Już jesteśmy na podium. Pierwsza dwójka 1005 notowania przed nami. Jeszcze po następnym utworze przypomnę, jak to będzie z następnymi notowaniami, więc zostańcie jeszcze przez chwilę. Zostańcie jeszcze z nami, w zasadzie to ze mną, facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj jeszcze przez dwa utwory można pisać, a ja sobie właśnie patrzę, czy coś nowego można powiedzieć o zespole na miejscu drugim. Bo z drugiego na drugie, po dwóch tygodniach na liście, czyli w statystykach wychodzi, że to jest 2-2-2. Zespół Wirefall z utworem I Stand. Tydzień temu debiutowali też na miejscu drugim. No i jak widać, miejsce drugie utrzymane. A ja widzę, że mogę opowiedzieć trochę więcej o festiwalu Rock and Palast, bo i Lost in You, i też widzę, że są tu też Wirefall. I przeglądam sobie zespoły. O, Insect też tu grają, też dzisiaj graliśmy. Jest zespół Moira też, są My Own Abyss, Miskor, Lishai, Zament, Six Saints. No jak widać, dzieje się tutaj na tym festiwalu, więc polecam się zainteresować. To może być dobry właśnie letni festiwal i to z samym polskim graniem. Więc polecam waszej uwadze Rock and Palast od 15 do 17 lipca, jeśli dobrze kojarzę. A teraz na drugim I Stand.

z drugiego na drugie po 2 tygodniach na liście zespół Wirefall z utworem I Stand. Co do Rock and Palast, to się odbywa w dniach od 17 do 19 lipca w Roskochowie, to jest niedaleko Opola, w Pałacu Roskochów. No i tak jak mówiłem, grają tam między innymi Insect, Miscore, My Own Abyss, Wirefall, których przed chwilą graliśmy, Lost in You, których też graliśmy na miejscu trzecim, Six Saints, Lishai i jeszcze kilka zespołów. No to mogę polecić wam festiwal, chociaż jeszcze nie byłem. W sumie byłem na razie tylko na Mystiku. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj zespół Goldilocks, ale to za chwilę odpowiem. Pozdro dla wszystkich zespołów na liście i dla słuchaczy. No pozdrawiamy również. Powoli no, został nam już tylko numer jeden dzisiejszego 1005 notowania Fast Forward Charts. Przepraszam, o telefon mi się nie chce odblokować coś. A za chwilę muszę uruchomić głosowanie na stronie fastforwardcharts.com. Ale zanim uruchomię, to oczywiście przypomnę o tym, jak to będzie się układało, jeśli chodzi o następne notowania Fast Forward Charts, bo tak jak już mówiłem, 3 następne niedziele mi wypadają, co oznacza, że no nie będę mógł poprowadzić listy. I dlatego na następne notowanie zapraszam 26 czerwca, to będzie piątek, notowanie ukaże się tylko na stronie fastforwardcharts.com, potem też jako playlista w radiu 28 czerwca. Ja jak będę na urlopie, to pewnie będę publikował jakieś relacje z koncertów, więc zapraszam też do zaobserwowania Instagrama. Na Instagramie Fast Forward Charts. Tutaj też jesteśmy. Zresztą widzę, że też zresztą jak powstawiałem rolki, czy wstawiam relacje, to też cieszą się zainteresowaniem. Więc tak, 26 czerwca następne notowanie, więc głosowanie potrwa 12 dni. W każdego tego dnia można głosować na dowolną liczbę utworów i za te 12 dni ułożymy kolejne 1006 notowanie, a za tydzień zapraszam na audycję archiwalną, jeśli komuś będzie brakowało podkładu do niedzielnego wieczoru. Następne notowanie już regularnie 12 lipca, to też potem jeszcze 2 tygodnie później, bo 5 lipca jeszcze będę na urlopie. Więc 12 lipca następne notowanie to już będzie 1007 już na antenie radioaktywnego i potem już co tydzień. Mam nadzieję, że regularnie się będzie udawało. Powtarzam się trochę, ale chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało, więc w kalendarzyku daty do zaznaczenia to 26 czerwca i potem 12 lipca, no i potem dalej już regularnie co niedzielę się spotykamy. Ja już powoli uruchamiam głosowanie na stronie fastforwardcharts.com, właśnie to, o którym mówiłem, że potrwa teraz 12 dni. Głosowanie, patrzę, że na stronie już jest i już możecie zobaczyć, że na miejscu pierwszym pozycję obronili Goldilocks z utworem Butterflies, więc jak widać, fani głosują mocno i utrzymują tutaj Goldilocks nam pozycję na szczycie. Dziękuję wam za dzisiejszą audycję, za dzisiejsze 1005 notowanie. Listę prowadził i realizował Konrad Maciąg. Głosowanie na fastforwardcharts.com już właśnie uruchomione. Teraz potrwa 12 dni, 26 czerwca. Zapraszam na następne notowanie w piątek na stronie, a potem w niedzielę jako playlista. A teraz wam mówię, że do usłyszenia, no to będzie długa rozłąka, to będzie miesiąc bez listy, ale urlop czasami też człowiekowi jest potrzebny. To będzie miesiąc bez listy, na żywo słyszymy się 12 lipca. Do usłyszenia i cześć.

0: na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą aż 20-minutową wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj jest tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsuwką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale no tam już tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. To jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładał uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która jest, ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do

0: do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy no właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie no okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. A jakby od tego początku porywania młodych ludzi, no to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
1: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. No nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, stary, to naprawdę mega wartościowy film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować, oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów, które panowie tam przedstawiali. No.
3: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka, no tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
1: Tak, tak graniczyło to z cudem, a to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jak to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu i jakby się wtedy sprawy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czy społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniono scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, postacie aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może powinien moim zdaniem tutaj wzbudzać i wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejść się do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
0: Niektóre są.
1: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
2: Tak, tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajały te osoby i jakoś właśnie wzbudzić tę kontrowersję i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taką, taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem, to tak nie wiem, nie powiedziałbym
1: też
2: chyba.
1: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
1: No tak, potem ja myślę... mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Triera, tak, które też podobnie, ale to co innego.
0: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach te takie, które można analizować, jakoś tam mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo, nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć. Ale mi się właśnie, wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, no to mi się wydaje, że jak najbardziej, i to jest już jakby z samego takiego jakby z takiej samej racji bytu filmu, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu, i to nie jakby nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuje dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jakby czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku, i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami, więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest, powiedzmy, na jakimś poziomie typu, nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc, albo no właśnie, wracając do tego Larsa von Triera, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też, no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi na tak niski poziom, i właśnie tam też coś takiego, mi się wydaje, von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
2: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie. I te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam, będą więzione, jest czytany taki zbiór po prostu pewnych zasad, jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
3: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego, ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby de Sade mógł to tak przekazać. I ten kodeks, może wszystko, no to
1: jest... Są rozdziały części.
3: Są rozdziały części, no tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak, jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad. Tam część po prostu tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
0: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem Komunistycznej Partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
3: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne, młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców, w zasadzie jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego. On właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego, no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
1: Tak, tutaj jeszcze wtrącę, może nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią uturowania ciała w rękę władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm uważał konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak tutaj mówię.
2: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych scenach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się tak ją idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić, uformować właśnie. I mam wrażenie, że tam w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak, tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
0: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim, na jakąś taką nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, gdzie te takie wynoszenie tego na piedestał jest wzięte w taki, taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami. I to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność, ale też jest to takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie, no właśnie odrzucające, takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
3: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak, że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji, jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo. Wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza polityczno-społecznego.
0: Zawsze był przekaz społeczny.
3: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film, no, dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
0: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć. Jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny. Tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii. Ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka, no i tak samo odrzucająca jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi, więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego, tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
2: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
0: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
4: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutnie totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim i w tej alegorii Pasoliniego jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna, a jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku, może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny. My się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
4: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, no, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych. No ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
5: Dobrze, tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przypomniałem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no, jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Lanzmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no, nie wiem. Tak.
2: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej, że jakby nie ma takich masowych idei, ale i właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
4: Właśnie do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny. Widzicie, to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę. który miał być właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego.
0: Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
4: Prawda, prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego właśnie trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupił się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak, tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
5: Tak, teraz Putin, prawda?
4: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W Strefie Interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
2: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Walk the Dog z 1997 roku.
0: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem. Tak dwa dni temu.
2: Tak, to jest taka satyra, taka no, czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
0: Ja dwa dni temu.
2: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
0: Tak, jest skandal polityczny, tak, że skandal... jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
2: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
0: Bo
2: żeby...
0: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
2: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii, i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
0: tak,
2: domy
0: po prostu
2: i tak dalej.
0: Jakby fingują całą wojnę z Albanią.
2: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robił piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
0: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przeszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim, czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi powiedzieć tej swojej historii bez tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego, jak wyglądasz, jak się prezentujesz, na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Caroline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no komedia, która jakby no też szczerze powiedziawszy jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no słynny Videodrome, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
2: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu, i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie, w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam, i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
0: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
2: Nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
0: Bo to jest z poprzedniego roku.
2: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina idzie w płacz po prostu i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kina Roczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi nocy, trochę można powiedzieć. Też takich bardzo zagubionych w tym. Najmocniejsza chyba scena to była, jak woziła prostytutkę i się pytała, czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie no, pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
4: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie, to jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu Paula Verhoevena, który jest jakby, no właśnie, otwartą krytyką faszyzmu, ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe. Amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, której jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszym, pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie, a propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne. Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
2: Jeszcze taki film Black KKK Klansman.
4: Też, tak samo. Też.
0: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł i jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
1: O, dobranoc.
0: Julian Stosio.
4: Hej, dzięki, cześć.
0: Jędrzej Gąsiorek.
2: Dzięki, dobrej nocy.
0: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify'u, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

ma. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kwapię na zabawę, przepraszanie nawet ty się błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia, ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd, w koło pełno kłamstw, w nas jest jakaś prawda, nieprawdaż? Robię sobie zero postanowień z nowym rokiem, tylko jedno, że obronię każdą z tych kobiet.

0: Na radiowym zegarze 9,5 minuty po godzinie 22. Dobry wieczór. Michał Lisiewicz przy mikrofonie. Pora rozpocząć audycję Ukryte w radioaktywnym do północy. Czerwcowy, letni wieczór, bardzo ciepło i tak się zastanawiałem, jak spędzimy ten dzisiejszy 2 godziny z muzyką kończącą ten tydzień, weekend. Początek należy do zespołu Depeche Mode, When the Body Speaks, płyta Exciter. 20 lat minęło i zaplanowana też premiera specjalnego wydawnictwa z singlami z płyty Exciter. Zbiegła się w czasie z odejściem też Andy Fletchera, członka zespołu Depeche Mode. Tak od kilku audycji różne utwory się pojawiają tutaj w Ukryte od Depeche Mode, natomiast płyta Exciter, choć jako całość nie należy do moich ulubionych i też nie jest najlepsza w dokonaniu zespołu, to kilka takich perełek z tamtego okresu bardzo lubię i When the Body Speaks było takim nagraniem, które pojawiło się w jednej z pierwszych audycji Ukryte tutaj w Radioaktywnym. Albo to była pierwsza, albo druga audycja. Musiałbym sięgnąć gdzieś do swojego archiwum. Tej wersji nie było w takim odcieniu akustycznym. Właśnie na tym wydawnictwie dużo remiksów. No ale ten utwór nie jest zrobiony na szczęście w takim bardzo elektronicznym kształcie, tylko z taką subtelnością zachowaną, z oszczędnymi instrumentami i tym głosem, który przez ponad 6 minut gdzieś nam towarzyszy. Depeche Mode powróci dzisiaj jeszcze na koniec audycji. A nadrabiając zaległości płytowe z ostatnich miesięcy, chciałbym dzisiaj, aby w pierwszej i drugiej godzinie pojawił się nowy album od Kevina Morby. A zaczyna się takim specjalnym, krótkim utworem intro i potem otwierający też utwór.
1: Okay.

I tak się zaczyna nowa płyta od Kevina Morby. Intro i This is a Photograph. Tytułowy utwór z najnowszej płyty. Na razie, zanim więcej słów na temat albumu, to są takie momenty, kiedy przez lata Kevin Morby tutaj pojawił się z różnymi nagraniami, ale to też były i pojedyncze dobre utwory, i też fajne momenty na płytach. Ta najnowsza płyta jest taka bardzo spójna i z przyjemnością oddaje się słuchaniu jej od początku do końca, i dzisiaj właśnie taki większy zestaw tych utworów posłuchamy w tej pierwszej i drugiej godzinie. Trochę o życiu, trochę o śmierci ten najnowszy album. A pod numerem trzecim też jeden z też bardziej wciągających utworów.

Kevin Morby, A Random Act of Kindness i cały czas płyta. This is a Photograph. To wszystko gdzieś ma swój początek w 2020 roku i taki trudny moment w życiu artysty, kiedy w rodzinnym domu zasłabł jego ojciec i zaczyna się ta historia tej płyty. Taki punkt zwrotny, myślę, że w życiu każdego człowieka może nastąpić. Kevin długo rozmyślał o tej sytuacji, kiedy jego ojciec został zabrany do szpitala, przeglądając zdjęcia w rodzinnym archiwum, gdzieś w albumach natrafiał na różne momenty, o których być może zapomniał, i też to był taki punkt zwrotny, refleksja do tego, aby różne momenty uchwycić gdzieś i też oddać pewien hołd różnym artystom, jak chociażby Jeff Buckley. I ta płyta tak właśnie powstaje. Bittersweet TN pod numerem 4.

można się zasłuchać, trochę zatracić w tych dźwiękach. Kevin Morby, gościnnie Erin Ree, Bittersweet TN. To powtarzający się Tennessee, ten taki słodko-gorzki smak przemijania o życiu, które przecież tyle trwało, a tak szybko się czasami kończy. Bardzo refleksyjny to jest album i gdzieś szukałem też takiej płyty w ostatnim czasie, nie słuchając zbyt wielu albumów w ostatnich miesiącach, więc ten Kevin Morby z najnowszym albumem gdzieś daleko stąd trafia do mnie, aczkolwiek wszystko na to wskazuje, że Kevin odwiedzi Polskę na Opole Songwriters Festival. Coś mi się takiego ostatnio pojawiło, wyświetliło gdzieś przy okazji. Bardzo fajna inicjatywa. Raz miałem przyjemność być na tym festiwalu. Rzadko ostatnio słucham muzyki na żywo, ale może tej jesieni dla Kevina Morbiego uda się wybrać do Opola. Słuchamy cały czas tej nowej płyty Disappearing.

Kevin Morby, kolejno Disappearing oraz A Coat of Butterflies. Te dźwięki płynącej rzeki gdzieś pojawiają się dosyć często na tej płycie, bardzo refleksyjnej, tak jak już wspomniałem. Kevin Morby powróci w drugiej godzinie jeszcze z dalszymi swoimi przemyśleniami i tymi historiami, którymi się dzieli ze słuchaczami. Trochę zmienimy teraz muzyczny klimat. Jakiś czas nie było zespołu Fontaines DC tutaj w Ukryte na początku roku. Zapowiadałem ten nowy album, potem dużo dookoła nas się wydarzyło i gdzieś ta płyta schowała się. Nie było jej widać w moim otoczeniu. Big Shot na początek.

Fontaines DC. Big Shots, Skinty Fia. To najnowsza płyta irlandzkiego zespołu, kiedyś taka koncertowa petarda, można powiedzieć, z czasów jeszcze Off Festiwalu sprzed kilku lat. Na tej płycie bardziej stonowane te dźwięki, ale też taki czas kolejnych, myślę, refleksji zespołu, który pewną drogę już przeszedł, a też świat gdzieś stanął otworem. Irlandia, bardzo ważne miejsce, ale trzeba gdzieś wyjść dalej i też trochę ta płyta jest takim spojrzeniem dookoła. Zastanawiałem, które utwory powtórzyć. Jackie Down the Line w wersji singlowej sprzed kilku miesięcy był zapowiedzią, ale chciałbym, aby pojawił się ponownie i był też tak przekrojowo pokazał obraz dźwięki tej płyty.

Fontaines DC, Check It Down The Line. Za nami nowa płyta Fontaines DC, też taka próba spojrzenia na tożsamość zespołu z Irlandii, takie poszukiwanie też siebie w tym wszystkim. I to, co wspomniałem, że świat gdzieś się otwiera dla nich. Kiedyś zespół U2 w latach 80. Zupełnie inne czasy, ale też gdzieś na początku ta muzyka, taka bym powiedział trochę punkowa, może za dużo powiedziana, bo jednak to zespół, który zawsze stawiał na piękne piosenki, ale ten moment pierwszych trzech płyt, bardzo taki gdzieś osadzony w Irlandii. No a potem cała ta droga do Joshua Tree. Zobaczymy, jak będzie z zespołem Fontaines DC. Póki co na koniec tej pierwszej godziny dzisiejszego spotkania posłuchajmy dwóch utworów, Roman Holiday i niech będzie I Love You.

Zrobiłem trochę głośniej tutaj na odsłuchu Fontaine's DC, Roman Holiday i kończące tą pierwszą godzinę I Love You. Wyjątkowy utwór. Nagromadzenie tekstu w tym utworze jest tak duże. Dla wokalisty to też jest zawsze wyzwanie, aby to wszystko w punkt zaśpiewać. No i ta muzyka, która gdzieś wraz z wypowiadanymi słowami się rozkręca i prowadzi do takiej kulminacji. Płyta na pewno godna uwagi do posłuchania. Ja się do niej przekonuję z każdym kolejnym razem. 3,5 minuty już po godzinie 23. Pora, aby po dłuższej przerwie pojawił się tutaj pewien zespół, którego dawno nie było, a bardzo lubię.

Zespół Phoenix powraca z nowym utworem Alpha Zulu. Były takie płyty sprzed lat tego zespołu, które i tutaj zarówno w audycji gościły, jak i gdzieś w domowym zaciszu albo w drodze często słuchałem. Ostatnim czasem Tiama. Pewnie za jakiś czas poznamy więcej materiału z tego nowego wydawnictwa. Widziałem też jakieś zdjęcia zespołu z tras koncertowych gdzieś na festiwalach letnich, które po tej dwuletniej przerwie gdzieś podnoszą się z kolan. Więc na żywo też pewnie będzie można posłuchać tej muzyki. Zostaniemy trochę w trochę innych klimatach na najbliższe kilkanaście minut. Purity Ring i mini album Graves przed nami.

Purity Ring, Graves, Sepki, o takim samym tytule. Ten dream pop w wykonaniu Purity Ring trochę przeniósł mnie w inną rzeczywistość w ostatnich dniach muzycznie, poszukując takiej radości ze słuchania muzyki ponownej. Pierwsze takie kroki od dłuższego czasu w te rejony. Drugi utwór na tej mini płycie, mini albumie Never End jest takim jednym z najbardziej zapętlających się gdzieś w głowie po tych kilku przesłuchaniach.

Zapomniałem dodać, aby nie regulować odbiorników. Purity Ring Never End. Taka wariacja muzyczna przeplatana połamanymi dźwiękami i takim subtelnym, pięknym kobiecym głosem. Jeszcze dwa momenty kończące to mini wydawnictwo Soul Shy i Ex Salt.

Piękne zakończenie tej płyty Purity Ring Graves Ex Salt z tych połamanych dźwięków i elektronicznych wariacji. Na koniec taki oszczędny utwór z dźwiękami przyrody. Czasami tyle wystarczy, aby wyciszyć się i spojrzeć na wszystko gdzieś po horyzont. 23,5 minuty po godzinie 23. Sola Jesus przed nami ze swojej nowej płyty Arkon.

Tak, zaczyna się nowa płyta Arkon Zoli Jesus, utwór Lost. Takie etniczne wpływy, które gdzieś słyszalne są w tym utworze ze sprawą sampli słoweńskiego chóru. Płyta dopiero w większym wymiarze przede mną, premiera za jakiś czas, chociaż były sygnały, że miała się ukazać w maju. Póki co na razie są te single promujące to wydawnictwo i tak próbuję przygotować się do całej podróży z tym albumem. Początek jest znany. The Fall przed nami jeszcze jako drugi.

Default, drugi utwór na płycie, nowej płycie Zola Jesus. Poza takim wyjątkowym, mocnym głosem, ten muzyczny klimat mocno wciągający. Jestem ciekaw całej tej płyty, bo podoba mi się ta przestrzeń, która gdzieś jest też poszukiwana i daje taki wiatr w żagle, jak się tego słucha. Chociaż jeśli jeszcze płyta jest w jakimś tam stopniu nieodkryta, to pewnie jakieś momenty spokoju, wyciszenia na tym wzburzonym oceanie mogą się pojawić. Wspomniałem, że początek jest znany, są jeszcze znane dwa inne utwory z tej nowej płyty i posłuchamy. Into the Wild oraz Desire. Zola, Jesus przed nami.

wyjątkowy utwór Desire, Sola Jesus i płyta Archon, a wcześniej jeszcze inne utwory zapowiadające tą najnowszą płytę i utwór Into the Wild za nami. Powracamy na płytę Kevina Morby. This is a Photograph. To kontynuacja tam, gdzie zakończyliśmy w pierwszej godzinie.

0: Kevin Morby, Rock Bottom. I te przewijające się słowa przez większość utworu. Wszyscy będą się z ciebie śmiać. Znowu lawina myśli w głowie Kevina z tych fotografii i wspomnień sprzed lat, inspiracji, bo to nie tylko też rodzinny dom, ale różne artystyczne postaci, które inspirowały Kevina. Każda historia komuś gdzieś poświęcona. Rock Bottom, taki utwór z pazurem, jak to się mówi. Ale słuchamy dalej. Teraz krótki wstęp Forever Inside a Picture, a potem Five Easy Pieces.
1: And here we live forever, inside a picture. If you look closely to the expression on both our faces, I'm telling you that I love you, you and only you.

Kevin Morby, Five Easy Pieces. Taki piękny fragment o zastanawianiu się, która droga z powrotem prowadzi do ciebie. A co jeszcze w tym pudełku ze zdjęciami Kevina Morby się znajduje? Popatrzmy na zakończenie i posłuchajmy przede wszystkim utworu Goodbye to Good Times.

z pewnością jeden z piękniejszych utworów na tej płycie Kevina Morby, Goodbye to Good Times. Kevin zwraca się tutaj w piosence do swojej mamy, tęsknię za dobrymi czasami, mamo, wspominając też fotografię, kiedy miała 19 lat, tańczyłaby do muzyki Tiny Turner. No i też ten końcowy fragment słodko-gorzki Bittersweet Tennessee wewnątrz ringu bokserskiego czasu, gdzieś między dobrymi i tymi gorszymi momentami w życiu. Piękna płyta, do której jeszcze w dwóch niezagranych utworach powrócę na pewno. A na koniec równie piękny utwór sprzed 20 lat i obiecana płyta Exciter, z kolejny ukłon dla zespołu, dla Mendego Fletchera. Goodnight Lovers. Myślałem o wersji tej z tego wydawnictwa z singlami w trochę zremiksowanej wersji, ale ja wciąż jestem wierny tej oryginalnej wersji. To tyle. Dobranoc.

0: Znasz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

What's going on?